ish na keke kuanchish kabicheleb, hokana kuisa hospital relineba, na ushman rilbal y jalan chichajel salikikelej, na ushman ultrasonido, re rilbal makuan li kanasa chuam, rilbal chichajel shkoblisaej, uch chaali kana, na ushman rayos X, chichajela akuam, hokana kui na ushman li chook, chobaleb, li ning ut eblikokal, ut hokana kui chobali kana na kwanza chuam, na choman li chajel hernia, apéndice, tumores ut kuanchish komon, arin na kachkul chisas.